pastorze kto miluje, prawidli i piluje, a o chodbach nie powikuje. Jak se nam to krasnie wisze, wisze wimę, jak i se wisze. Wim nie te, gdy twrde, na to smęcznicki twrde, i rzeknę